Dziwci cudno szpat nie kończywa, a dziwci cudno szpat nie kończywa, a dopona los nie dignie czemu do